Zendeche, Aglep Zendeche, Bali Zendeche, Jurval Malik, Mujuraj Malik, Sabai, Jaratunda Tesendu, Yalba.

Ay, guay, me guay, doné querer. Doné mambaba, atvara la mingar. Y te mamorek, tau mamorek, mamorek.